Letules ehas efta murchora oani ek chayori. Onek pureder pezvichin la sap, onek terneder chiriklo. Páro leske sa sprojilo, hoj leskeri romni egoma, ča murchoren anelo prosvetos. Imar lake peňa, hoj temek jekes anela, tale čukano hale zamundarla. Egoma rovindos bez leske mangelas, ach túlo míre romeja, temeka máš čajora, ale vareko man pokerďa, važoda som aj si bibachtali. A chudňa sterovel. Andrej je gnilajutno dives, bez let húleske nakamela stekerel. Bešelas pre kovinca, labarja peske pipica, so korkoro či katar peske kerďa, a poloke zmukelas andralo muj odchuv. O kamoro labarlas, ale túleske pezo jaka pripandenas zasúča. A ďalas leske baro súno, savore bešenas andro verdan, a of tradelas legres. Ďanas púv púvatar o andalo les avri tradenas sari konec. Nahaz lezo šerokaj te tovel. Ďalas, ďalas, až zageľas andro bare kále veša. Ďalas terá tenca, odroma ehas páre čikale. O grajoro imar nabirinlas, páre scirdelas palpeste o verdan, o pintreteleste izdranas. Ča jekvareste peľas a buter nauštiľas. Egoma preleste vičinja, teo čave a jagatine nás, so akana keraha. Andro dá prelende čiďas dzivo bálo. O túlo darandiľas mukľas o verdan a chodňate denašel. Angla leste ehas baro partos a pro partos bari dis. Pares bez leske denašelas. O barules imar dochudelas, leskere bare danda šunelas pre peskero dumo, u Andreo da pez arakľas, andro baro ker. O jaka leske koranonas le bare vudu dostar. Andro fali labola sovnakaj, sarte labilehas o čerchenia. Pundraďas omuj adikelas proda šukariben, tepalo bisterdia. A je kvareste pažleste, terďol šukár čaj, ale o jakalake labon, sar jagaha, sar lebáleske. Ale e romani vila preva kerďa. Túlo džanavoj keres chartiko búti, pares keres ale tire čave bokalon. Ale enja čonenca tuke ulola čajori a dehajlake ona upurumi. Ale enja čonenca tuke ulola čajori a dehajlake ona urupuni. Oj tut kerla bachtaleske te aveha. U Andreo dásap nemaďa pale kovinca a od húlo Andralo soviben uščiľas. A leskero súno sar čiriklo rode náš čas. Od húlo choľaha činďa avri lese paske Andralo vazo čokanos a zvičinďa leske. Oda našti si kráu žardial, Andru nekfederman uštadial. Andre cholí marlas le čokanoha pale kovinca a žiagla tarđalas. Ole dive se staro tulo le grofoske na kerlas. E godileske čapalo suno džalas, džanelas hoj e vila kamľaste penel hojov krális ela. Ani jekhe kurke hakiem šmikňa avdas le grofoske rosolgas, ale tuleske penja more u grofostuke ezeinel hojte kere šel petala bo graja pinrangle. O tulo poradia prosolga z peskere bare jaka a penja. Penle grofoske hojo petala ena sarmange bičavela utrasta te angara. O solga z penja more šigitin tu kesar kames. O tulo chalia choli čiďa zo čokanos palo solgas teo grajna odchutelta o čokanos leske maďaha zandrošero. O dive sa džanas a o tulo užarla svojo grofos leske bičavela o trasta teo angara. Ale o grofos preleste bisterdia. Ale tules ehas ideos te gondoline opreoda sokerelasar ela krális. Jekva pre tosara ste pašo kerterdiljas, e kočija Andre perdo panduri, hučker retele, a jek nek zoraleder prithulo zavičindja. More kaj opetala, od hulo ačilja sar bar. O panduri sar dikle hojo petala nane, kamele tule ste

Handel a tehliča legrofoske. Od hulo iliazo čokanos a chudňas prezleske pandurenca te márel. Ale sošaj kerďa korkore. Osapsar šundia e vika iliaz teovo čokanos te kola muršora ale panduren marnas te šero te našero. O panduri bez rozdena šle te prekočia bisterde. Le tules, keri puri dai len košelas, hojle panduren tele grofoha kali pufte zaučarel. Od hulosar avľaskia peste zavičinja, tekamas te živel tade našas. Thodia e kovinca Andre kočia, te pišot e goma čivkerlas duchni teo gadora. E puri dai thodia Andre kočia e piri o čaro teo roja. O muršora radiša goha kutile pre kočia. A od hulo demadia upralo grajle forgovoha. O graj denaš od hulo eha z barikano hojle grofoske purdňa avrie kočia tele gres. Od hulo vičinja prasca grajoro palamaro baro kam. Ale bud radi soľolas. Soča dogele palo heďos, diklehoj lengero ker bibakt prelende perlas. Andro gava našti gele, bo gava ehas legrovoskere. Džanas čavešenca. Od hulole muršorenca, kerlas hartiko buti, e puri daj andro gava biken kerlas, delas vašo aro, vašo gruli, te vašo maro. E gomale gorienge andrale burnik, pepenelas odživipen, le drabenca sascarlas le goren, tele garuvnen, tele grajen. Ale avľas o Jesus a avľas teo jement. Oromča o nilaj rado dikelas. Denas o brišinda pro droma veša eha zbaričík. O kereky prekočia zapernas. Osable muršorenca levastenca o kereky avri cirdenas nadrale čík. Le tuleske dukatan majo ilona pariljas, hojle čaven andja andriaj si bibacht. Imar bud dive sa peske avke androveša likerlas. U grajoro imar verdan na birinelas te cirdel, imar ehas e cipa teo kokalos. Uda dives ehas barošil, delas obrišin diveha a unđanas, grajoro priekvareste za terdilja. Oda dives eha zbarošil, delas obrišin diveha a unđanas, on grajoro je kvareste za telininja. Nađal dureder a nađal. Osap peske mangel grajorenca, ja grajoreha. Nađalo pindreteles izdran u andralo jakaleske o apsa peren, peljas prepuv dukaha dikljas, prelende amundar diljas. O goma te puri daj, pes preleste čide a rovnas. Soa kana čakeraha, od hulo iljas a cirdelas, o verdan a o muršora palal izpidenas. E puri daj nas valiljas na ehas, kote pirel androgava na ehas, so te halbo kaljonas. O muršora imar bez nacirdenas, pro kaštu neko džala upre učeder, imar nagiljav nas ani nakele nas, čadi kenas androkandino tuv, bo oci de kašta nalabo nas. Le tules na eha smírom, pagerlas o šero, soakana te kerel. Ani račenca nasovlas ani e goma, ani o čaveč, ale šilestar izdranas. Imar našti prekada savoro predžiđiljas. Ta mukljas peske korkorole vešenca. Hoj arakela varekaj varesa vihev, hoj pes odojte garuven. Sar avljaste lo heđo šunele prepeste, le baleste hrohtinel. Igen predarandiljas, kamljaste denašel, ale o prinderolske ehasar kašte star, kamljaste cirdel pro kaštuno, ale našti pes palo tan čaladja. Zdinja peske hoj o balo našliljas, rozdikľa pes u
angla leste terdiole chai e vila andra leskero sudo e vila kia leste preva kerdia. Jana utulo hoi bibak pre tu pelas, ale mapager tiro sheros, bo savoro pestuke prolačo visaljola. Rodes tu maro romano kam, ale nalače drome a jalas aver drom tuker terodel. Kadaj nadur pes pasinel parno graj, hino tiro a našliljas. Preodat han, kaj terdiolas pašľolas barodzivo bálo. Nižo tulole obdikľa a ograj avľa skorkoro kia leste. Le bales pekle, le greza prahinde androverdan a mukle pes pre aved droma. A lača la vila ehas čačo. Žanas ča vajkeci divesa a avle andre aj setana kaj okam si tinlas ečar bari ehas a o kaštunek vitninena. Od hulopen jahoj ačená prekada tan, kaj upraleste ehas účo keďos. O čave hučkerde tele kočia a todela e bariak. E goma te púri najpes kidenas androgav, ale ešep kidenas andre kočia o duchni teo pira teo čaru. Andreo da hudne prelendete perel ciknete bare bara. Od húlo pre darangutnoch dikľa spalo keďos diede našela zgraj. Terdilia zle grécke andro, pezleske mangel grajorenca, ja, ale o grajoro nadžal o prinde telesta izdranas, u o riaka leske o apsa perenas, peľas pre púduka a dikľa sprelende a terdila zleske grécke, terdilia zle grécke andro drom, rozkerdia ovasta a prograj vyčinlas. Terďuv, terďuv, a o splašimen graj pašo tulo terdiljas. Paleskero dumo, peľas tele igen šuka rakli. O sap prichutiljas, ala rakľaha iljas tele palograj a hoj peľas leske andro angali. Pale rakli prograja avlele kraljiske manuša. Teo princos dikľa z preleskera pirania la princezna le sapeskeri angali cirdňa avri o mečos a kamľas savorente čingerel. Ale princezna zavi čingia. Mačinger len, bo on mange visardeo dživipen. A rozvakerdia saroj graj vare so párno igen prelate darandiliaz a chudňa z manca tede našel. Te nakodá manuž imar nauľom a z maška rodžine, o princos thodiatele mečos a pendiale tuleske. Hojte zaprahinele krajes kočia, ale len sa savorete avenandre dis. O čave je paž nange, obala imar čirla na uchamen, o tulo tyž za barardo, bešte savore pre kočia. E goma te púri daj angalo pašo tulo, o gore androga vasar nikle prepeske, o princos lidžal andre dis, čivnas prepeste kerestos. Sale tules andro kia krális, o králi zleske pendia. Váš odahoj míra princezne, ke zachránin ďalo živý pen, mang tu ke sokames. Králina píra vás bare dromeha a nikaj na arakľom amaro kam. Talam les arakľom andre týri pův. Te kames ta deman telove škotor pôvory,